Ta wolna, spokojna, jakże ta u paśla, u piatnic, u paśla biedniuju, nabliżajem się do pełnej godziny, ale to ja, pełna godzina będzie nazywać się godzina 16, to ja u Polski, 17, to ja u Białorusi. A w tej pełnej godzinie zapraszają was na nowy wypusk Nabinał. A środ tych, że jak ja rychtuję Walela Jełskaja, będzie i ab tym, że w wydawiectwie Komunikat wyszła nowa kniha Mikoły Statkiewicza i to wszystko u tabie, zbornik turemnych ese. I będzie tak samo ab tym, że u Warszawie projdzie kniżny kiermasz przyświeczany pamięci Światłany Kurs. Te dwie kniżne nabiny ja wam ciapier już anonsuję, buduć jeszcze zrozumiela inszej informacji, tak że warto poczekać i poznajomić się z nabinami Radio Racja już po raz niekalki chwilin.

0: Radio Racja.
1: Pięć chwilin zostaje do połowy na piątą po ślubie do Polski, połowy na szóstą w Białorusi. I możecie pierwszy skażu wam jeszcze krychu pro na dworie, jako je przed nami. Ciepier, jak baczycie, dowoli ciobla, temperatura dochodzi do 30 gradusów, a noczu maje być woblaczna. Raniej jeszcze wieczorem można spodziewać się krótkoczasowych deszczów. Noczu temperatura od 20 do 22 gradusów. Wieczór lochki, cisk u normie. Zautra u naszym regionie, na Białostoczynie, Haradzieńszczynie i Bierościejszczynie trzeba spodziewać się krótkich czasowych deszczów i temperatury od 23 do 29 gradusów. Продолжаем день с рацией у пятницу 31 липеня. Теперь еще Давид Подсядло, а зараз потом Марина Савицкая и культурное житие белорусской диаспоры.

6 chwilin zostaje do połowy na szóstuju wieczora u Polszczy i połowy na siomuju u Białorusi. A u tojże wieczor trzeba usiąść taki u naszym pamierzy, chacia pakulż to wielmi ciopła, spodziewać się krótkoczasowych deszczów. Nie ochradzą za okno u Białostoku, pakulż to deszczu nie ma i na jego pakulż to niczego nie pokazwa jeszcze, to on będzie, no ale wiedajecie sami, jak to z tym deszczem chucieńka woźmie, przyjdzie i będzie iść. Noczu ma być tak samo obłoczna. Temperatura od 20 do 22 gradusów, wieczór będzie lochki, cisk u normie. Zautra u naszym pamierzy tak samo można spodziewać się krótkoczasowych deszczów i temperatury powietra dniom od 23 do 29 gradusów. A przez niekilka chwilin jeszcze pośla pieśni, jaką zaśpiewa Kasia Kowalska, dowiadajcie się, na jakie imprezy kulturne u naszym regionie, osobliwa na Białostoczynie, zaprosić was Anna Szejkowska.

0: Radio Race.
1: Уже только 3 хвилин остаются до 18 години у Польши и 19 у Беларуси. I do nowego wypusku nawinał, a sierot tych poczujecie tak samo i taką informację, że uzjadnanie ukraińskich i rosyjskich siemiał odbyło się na terytorii Białorusi. Z nowymi nawinami, już przez chwilinę, przyjdzie do nas Wala Lajewskaja.